nga kom je gede ne se tingam woni den dogu aw gungon gintil ken je men dagi tuta rogo karaba radio arc-en-ciel arfi ju ses gunta man tunda sin baka sia ko yenta yel bawsi ala gunje singa mongo je kondom graga togo tenena je sulanu singa roseril matadam togo tiang rew norbert.

0: bandikebo moy banga motunenga kariba ora do way bandikebo malema moy banga motunenga kariba
1: wala to ko yibantige
2: maja
1: ha maja na war sine
2: arina eric mawa sukre gade
1: eric ka me bede gen jamana ne karchi grija
2: namana me
1: ha
2: ante maja
1: ha te maja
2: Lenda
1: ndo degré mission le 9 juillet de Walk Tol Dog Jo Dog So Ayada Ndo Nanda Kudukene are ne Daudubal Daudantibal Jodin Avani.
2: Magia. Ah,